Mamy dzisiaj piątek, 9 dzień października i 282 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Arnold, Dionizy, ale także Jan, Sara, Ludwik, Wincenty, Ginter, Aaron, Sybilla, Abraham, Bożydar, Gunter, Bogudar, Bogodar, Dionizus i Bożdar. Oj, dużo tych darów dzisiaj było. A poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, do czego oczywiście serdecznie zachęcamy. Dodatkowo bardzo łatwo powiązany z tym tematem Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, chociaż ostatnio mailem to podobno można załatwić. No i coś, co absolutnie z pocztą i listami mi się nie kojarzy, czyli Światowy Dzień Jaja, moi drodzy. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to dużo tego na nadchodzący weekend. Ja tylko tak pobieżnie podpowiem, że po pierwsze, możecie dzisiaj na 18.30 wybrać się do klubu Studio, a tam koncert Nocnego Kochanka, na który warto pójść, bo podskoczkiwać będzie można. Można również jutro przejść się na godzinę 20, również do klubu Studio, a tam Patriarch będzie koncertował, czyli brzmienia zdecydowanie cięższe. Natomiast w niedzielę na godzinę 19.15 do klubu Kwadrat, czyli obok naszych akademików, na Karna zespół, który grać dla Was będzie i bawić. Natomiast jeżeli to by Wam się wydawało jeszcze małą ilością propozycji do wykorzystania, to mogę Wam podpowiedzieć, że jakby co do czego i no powiedzmy nie na czasie, to w Gwarku Lesbian Bad Dead i Bez OMS koncertować będą oczywiście całkiem wieczorową porą i w sobotę. Oczywiście zapraszam serdecznie na wszystkie te koncerty. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to mam dla Was dwie propozycje weekendowe do wyboru. Po pierwsze, dramat z Robertem Pattisonem w roli głównej pod tytułem Prime Time, a tutaj bardzo ambitny dziennikarz próbuje się zintegrować ze środowiskiem przestępczym, a ściślej wynika tam, ale po jakimś czasie troszeczkę mu się chyba zaczyna zapominać, po co tam poszedł, a chciał zrobić doskonały materiał. Film do obejrzenia w Multikinie o godzinie 15.50 i 18.20 zarówno dzisiaj, jak i jutro. Dla tych, którzy woleliby wersję komediową, no to komediowy Tom Cruise, moi drodzy, i to w formacie, który może Wam się zdecydowanie wydać niepodobny do siebie. Partnerują mu jeszcze John Goodman, a film pod tytułem Digger, czyli chodzi o to, że człowiek próbuje naprawiać świat, który własnoręcznie udało mu się zepsuć. Jednym słowem, komedia. A film możecie obejrzeć również dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17.20 lub 14.25. No i informacje bieżące. Teraz chciałbym Was zaprosić nie na dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, tylko na poniedziałek, moi drodzy. I to nie byle gdzie, bo do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na godzinę 17, bo właśnie w poniedziałek w ramach kolejnego spotkania ekonomedycznego, czyli wykład organizowany przez Politechnikę Krakowską i Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji Ekonomet, będzie można wysłuchać rozmowy, wystąpienia Andrzeja Seweryna, jednego z najbardziej znanych i uznanych aktorów polskich, a będzie on mówił o teatrze i świecie wokół. Powtórzę jeszcze raz, Andrzej Seweryn w ramach wykładów ekonomedycznych na Politechnice Krakowskiej w poniedziałek o godzinie 17 w Kotłowni. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a można słuchać na okrągło całą dobę non-stop. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co jest do zrobienia, już żeście zrobili. Reszta po naszej stronie. A my gwarantujemy dobrą muzykę, bardzo ciekawe tematy i doskonałą atmosferę. To oczywiście wszystko dla Was, moi drodzy. Natomiast ci, którzy chcieliby ewentualnie nieco większy zakres
zaangażowania wykazać, to przypominam, że cały czas poszukujemy osób, które chciałyby z nami współpracować i z nami współtworzyć radio, czyli prowadzić i realizować programy radiowe. Wystarczy się do nas zgłosić albo mailowo poprzez nowinki@pkadu.pl, ewentualnie zgłosić się osobiście w trakcie programów autorskich, na przykład w poniedziałek, środę i czwartek, nadajmy na to o godzinie 19. Myślę, że będzie to doskonała pora. A poza tym, dodatkowo przypominam, jeżeli już chodzi o szczegóły, już w nadchodzącym weekendzie, czyli w sobotę i niedzielę rano, tradycyjnie możecie wysłuchać powtórek naszych wieczornych programów z mijającego tygodnia. Natomiast o godzinie 17 w sobotę będzie zestaw materiałów informacyjnych, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli może nie premierowo, ale prapremierowo na pewno, czyli materiały, których bardzo, ale to bardzo dawno nie prezentowaliśmy na naszej antenie. To wszystko w ramach nowinek, a jeżeli chodzi o propozycję dzisiejszą, to przypominam, że o 21 możecie wysłać herbatki, na którą zaprasza Was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Witam Was serdecznie na antenie Radia Nowinki. Nazywam się Tomasz Kapuśniak, a mam dla Was przyjemność poprowadzić inżynierskie historie.

Właśnie, inżynierskie historie dzisiaj jak najbardziej na naszej antenie. Swoją drogą, nie wiem czy macie świadomość, ale 13 lutego to jest Międzynarodowy Dzień Radia, w całym świecie oczywiście obchodzony. No, w związku z tym wypadałoby, żeby również i w naszej rozgłośni to święto obchodzić jak najdonośniej. A skoro tak, to postanowiłem wam przybliżyć ideę radia jako takiego. Zresztą inaczej, sam problem jak i kiedy powstało radio jest nadal problematyczny. No bo generalnie wszyscy pewnie, jakbyśmy zapytali jeszcze parę lat temu, byśmy powiedzieli, że twórcą radia jest Guglielmo Marconi, moi drodzy. On stworzył pierwsze radio i tak raczej przeszło. No ale to nie można zapomnieć również o tym, że no jednak nie tylko on miał pewne zasługi, bo tutaj na przykład Aleksander Popow nieco wcześniej również transmisje radiowe przeprowadził. Ale kluczowe tutaj okazuje się wojna, w zasadzie procesy patentowe, które toczyły się w Stanach Zjednoczonych, bo no w sumie już kilkadziesiąt lat po fakcie, że tak to określę. W 1943 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przyznał prawa patentowe Tesli, jeżeli chodzi o radio, moi drodzy. Ale rozprawa rozciągnęła się po śmierci wynalazcy, przez co powszechnie za twórcę radia uznaje się nadal Marconiego. No, mimo że przyznał on później, że wykorzystał wcześniejsze prace Tesli w zbudowaniu swojego urządzenia.

No właśnie, mówię Marconi, Tesla, Popow, ale to nie jest cała prawda, no bo mówimy w tym momencie o wynalazkach, które rozgrywały się w końcówce XIX wieku, w pierwszych latach XX. Natomiast trzeba cofnąć się troszeczkę wcześniej, bo już w 1820 roku duński fizyk Hans Christian Oersted odkrył, że przepływ prądu elektrycznego powoduje powstanie pola magnetycznego, które no później niejaki Ampère opisał teorię elektromagnetyzmu wraz z prawem Ampera, które zresztą uczymy się, że tak powiem, na jako podstawy elektrotechniki jako taki. Natomiast parę lat później, jak i Ricci zademonstrował telegraf elektryczny, który był urządzeniem umożliwiającym przesyłanie sygnałów elektrycznych na odległość 230 km, ale oczywiście nie bezprzewodowo, bo to były jeszcze sygnały. Natomiast jest to o tyle istotne, że z tym związany jest oczywiście telegraf, który w początkowym okresie był wykorzystywany do przesyłania sygnałów radiowych, oczywiście przy użyciu alfabetu Morsa. Natomiast nie można oczywiście zapomnieć, że wkład w to włożyli chociażby Faraday, który sformułował prawo indukcji elektromagnetycznej. Do tego należy również dodać pracę Gaussa. To są lata 30. XIX wieku. Natomiast właśnie, mówiłem tutaj już o kwestii telegrafu alfabetu Morsa. Sam alfabet telegraficzny, alfabet Morsa, został wynaleziony w 1834 roku. W związku z tym należy również o tym powiedzieć. Zresztą bezpośrednim wynikiem tego był telegraf samopiszący, który Morse zademonstrował rok później i co miało oczywiście też swoje przejście, że tak powiem, i znaczenie, jeżeli chodzi o rozpowszechnianie radia jako takiego. Tego komunikacyjnego oczywiście. Natomiast nie zmienia to faktu, że chyba pierwszy przypadek, kiedy udało się udokumentować bezprzewodowy przekaz sygnału elektrycznego na jakąś odległość, to były bardzo małe odległości, były badania Henry'ego na Uniwersytecie w Princeton, który w 1842 roku właśnie przy użyciu rozładowywania butelki lejdejskiej uzyskał, no powiedzmy, wychylenie igły magnetycznej w odległości kilku stóp, czyli około metra, dwóch metrów, ale właśnie to udokumentowało, że sygnał elektryczny, a w zasadzie elektromagnetyczny, można przesyłać bez udziału kabla.

No, nie możemy uciec jeszcze od tej osnowy technicznej, zanim przejdziemy, że tak powiem, do spraw bardziej prozaicznych, a mianowicie sama radio nie mogłoby istnieć bez wysokich napięć, które były akurat potrzebne do tego, aby no, stworzyć, że tak powiem, pole elektromagnetyczne mające szansę przenikać na znaczne odległości. No i tutaj Rumhorow, Niemiec zresztą, zastosował zasady indukcyjności do wytwarzania wysokich napięć przy użyciu pewnej cewki i to właśnie było jak najbardziej, że tak powiem, czynnikiem, które miało prawo zadziałać. Tak mimochodem jeszcze dodam, że w 1865 roku udało się zbudować aparat zmieniający dźwięk na przebiegi elektryczne. To, co prawda, w tych rozważaniach na razie nie ma znaczenia, ale za chwileczkę będzie miało jak najbardziej istotne. Bo w 1864 roku James Maxwell podsumował swoje teorie elektrodynamiki, stwierdzając również, że zmienne pole elektryczne wytwarza pole magnetyczne. No i właśnie jego równania Maxwella, opisują rozchodzenie się fali elektromagnetycznej, która to fala jest wykorzystywana jak najbardziej właśnie w konstruowaniu wszystkich urządzeń związanych właśnie z urządzeniami elektromagnetycznymi. No właśnie należałoby jeszcze dodać jedną rzecz, która na razie też nie ma większego znaczenia, skoro już tak chronologicznie idziemy. Bodajże w 1876 roku Bell skonstruował mikrofon elektromagnetyczny, który później w radiu jako takim normalnie rozumianym jak najbardziej miało zastosowanie.

Na początku mówiłem o Marconim, Tesli, Popowie, ale okazuje się, że niejaki Dolbar otrzymał pierwszy patent, który można tutaj zaprząc jako urządzenia radiowe, czyli transmitujące coś tam bezprzewodowo. Otóż właśnie on otrzymał w 1882 roku patent na bezprzewodowy indukcyjny system nadawania odbioru wykorzystujący cewkę indukcyjną i słuchawkę. Jednym słowem, macie tutaj jak najbardziej ciekawy zestaw. Zresztą a propos właśnie mikrofonu, o którym wspomniałem wcześniej i Dolbara, to należałoby jeszcze dodać jedną rzecz. Też w 1882 roku pewien rolnik z Kentucky w Stanach Zjednoczonych demonstrował bezprzewodowy przekaz głosu na odległość kilometra, wykorzystując przewodnictwo gruntu. Zresztą to zostało opatentowane w 1907 roku. Jest to pierwszy znany przypadek bezprzewodowego przekazania głosu. Nie miało to jeszcze oczywiście większego wpływu na radio, ale niejako dwa lata później Hertz wyeliminował z równań Maxwella koncepcję eteru i zapisał je w postaci 12 równań skalarnych, co już było prostą drogą do dalszych rozważań. No i tutaj pojawia się, moi drodzy, ktoś, kto jest znany wszem i wobec, ale właśnie on był chyba tym prekursorem teoretycznym, przynajmniej można chyba powiedzieć, czyli Thomas Alva Edison, bo on w 1885 roku opatentował system łączności poprzez indukcję elektrostatyczną pomiędzy dwoma stacjami zawierającymi anteny umieszczone na masztach. Patent wraz z zastrzeżeniami dotyczącymi anten został wykupiony przez Marconiego w 1903 roku. No i tutaj zaczynają się już kwestie związane i dyskusyjne, czy Marconi, czy Edison, czy ktoś inny. Co prawda mówiłem, że to jednak Tesla, ale moi drodzy, nie wszyscy akurat są do tego przyzwyczajeni.

No i teraz dochodzimy do punktu, w którym no, w zasadzie należałoby to chyba wszystko spiąć ze sobą. Otóż Tesla. W 1891 roku onżeż w USA rozpoczął serię wykładów o prądach wielkiej częstotliwości, w trakcie których proponuje wykorzystanie ich do przekazywania sygnałów i wykonuje praktyczne demonstracje. No, zaowocowało to, że dwa lata później konstruuje swój bezprzewodowy system do przekazywania inteligencji, jak wtedy nazwano informacją. Nie podał jednak informacji, na jaką odległość działa jego system, ale musiała być odległość znaczna, nawet około 50 km, bo był on używany do zdalnego sterowania z laboratorium łodzią pływającą po rzece Hudson. Zresztą niektórzy obserwatorzy sugerowali nawet znacznie większe odległości, ale nie ma to, że tak powiem, chyba znaczenia na tym etapie. Bo rok później z kolei Oliver Roach w czasie publicznych okładów demonstrował układ radiowej transmisji informacji z odbiornikiem opartym o koherer. No i w trakcie prezentacji używał również alfabetu Morsa, co ma oczywiście znaczenie do dalszego, że tak powiem, dalszej rozmowy o radiu. Zresztą, jeżeli już mowa była o Tesli, Edisonie, nie można zapomnieć właśnie o Aleksandrze Popowie, który w maju 1895 roku zademonstrował na pewnym zjeździe naukowców w Petersburgu konstrukcję wykrywacza burz, który umożliwiał wykrywanie burz, ale przecież chodziło tutaj głównie właśnie o te fale elektromagnetyczne, które burze generowały. No i poinformował też o możliwości odbioru sygnału z iskrowników, no co akurat prostą drogą możemy przerzucić do kwestii związanej z przesyłem akurat sygnałów Morsa. Zresztą w tym samym roku Guglielmo Marconi prowadził doświadczenia z łącznością bezprzewodową, a pod koniec roku przesyłał sygnały na odległość ponad 3 km. I to akurat jest moment, w którym zaczynamy dochodzić, kiedy rok później Marconi w Londynie złożył swój pierwszy wniosek patentowy dotyczący telegrafii bezprzewodowej. Zresztą w tym samym roku wykorzystano akurat, no być może rozwiązania, które już kiedyś były, do sterowania radiowego łodzią, która pływała po Tamizie. Zresztą ma to swoje chyba również znaczenie, jeżeli chodzi o zastosowania praktyczne, bo już rok później Marconi otrzymał brytyjski patent na swój system telegraficzny i przy okazji założył właśnie wtedy firmę, którą do no jeszcze niedawna znaliśmy jako Marconi Company, czyli producent sprzętu radiowego czy radiofonicznego.

No a skoro już doszliśmy, że tak powiem, do momentu, kiedy transmitowano sygnały zdalne, transmitowano telegrafię, to właśnie w 1901 roku, i tutaj akurat zaskoczę was na pewno, bo było to w Brazylii. Właśnie tam pewien brazylijski ksiądz po raz pierwszy zademonstrował publicznie radiową transmisję głosu ludzkiego na odległość 8 km. I było to w São Paulo. Zresztą jest to akurat no, przejaw tego, co na pewno wiąże się z radiem. Zresztą w tym samym roku Marconi zainstalował pierwsze urządzenie radiotelegraficzne w samochodzie, co miało akurat pewne znaczenie praktyczne. Zresztą samochody wtedy no, to była sama nowość, a jeszcze z urządzeniem radiotelegraficznym. Zresztą w tym samym roku Marconi próbował przesłanie komunikatów przez Atlantyk. Sukces zresztą uzyskał w grudniu, ale nie wszyscy, że tak powiem, się z tym zgadzali. Zresztą rok później w Ameryce zostało opatentowane nadawanie odbiór sygnału zakodowanych w postaci modulacji częstotliwości, tak zwane FM-u. I tutaj jesteśmy, moi drodzy, właśnie w pierwszym miejscu, gdzie dochodzimy do radia takiego, jakie znamy.

Tak, mówiłem o tym, że Amerykanin Cornelius Ethelred opatentował modulację częstotliwości, ale w tym samym roku powstała superheterodyna, która była podstawą konstrukcji urządzeń odbiorczych. No, w zasadzie nawet jeszcze do dnia dzisiejszego możemy takie spotkać, także jest to na pewno coś na pewno bardzo istotnego. Natomiast przechodzimy już do zastosowania, że tak powiem, bardziej praktycznego, bo w 1906 roku bodajże Lee de Forest zaczął badać zasady rozprowadzania się fal radiowych i warunków propagacji fal. W związku z tym można mówić, że wtedy zaczęto tworzyć podstawy do radiodyfuzji jako takiej. Zresztą parę lat później, bo w 1908 roku De Forest zainstalował na wieży Eiffla nadajnik transmitujący muzykę z gramofonu, która była słyszalna w odległości 500 km. W związku z tym jest to na pewno coś niesamowicie istotnego. No i uwaga, mamy 1909 rok, Marconi i Van Braun otrzymali Nagrodę Nobla za osiągnięcie w dziedzinie radiotelegrafii, co akurat znaczyło, że w końcu mamy już do czynienia z czymś, co akurat jest jak najbardziej funkcjonalne i do zastosowania. Bo telegrafia już w tym momencie funkcjonowała, zresztą pamiętajcie, tonący Titanic i sygnał SOS, to akurat jest, wchodzi w kanony. Natomiast to, co nas zaczęło interesować, jeżeli chodzi o transmisję na większe odległości, to bodajże w 1915 roku spółka AT&T przesłała ludzki głos drogą radiową przez Atlantyk, a sygnał nadawany z Waszyngtonu był słyszalny m.in. w Paryżu, ale również na Hawajach, co świadczy o tym, że propagacja jak najbardziej była.

Propagacja propagacją, ale nadchodzi rok 1920, moi drodzy. Taka miejscowość Pittsburgh w Stanach Zjednoczonych znana skądinąd, że krzyżują się te jedne z głównych autostrad amerykańskich, ale właśnie tam w 1920 roku tych autostrad jeszcze nie było, ale właśnie tam rozpoczęto pierwsze regularnie nadawanie programu radiowego. Stację radiową o znaku wyłaniczym KDK zorganizował Frank Conrad, którego radioamatorskie transmisje muzyki wzbudziły zainteresowanie władz firmy Westinghouse, Elihi Company, no i w tym momencie Westinghouse również zaczął się interesować tego typu sprawami. No i właśnie o superheterodynie mówiłem, ale dopiero rok, dwa lata później w zasadzie został wynaleziony odbiornik superreakcyjny, który umożliwił powstawanie, akurat konstruowanie odbiorników, które były relatywnie tanie w produkcji, a nie wymagały, że tak powiem, jakichś niesamowitych konstrukcji. Zresztą o tym 22 roku należy wspomnieć jeszcze o innej stronie, no bo wyobraźcie sobie, że właśnie wtedy powstała pierwsza wielka sieć radiowa, czyli BBC, moi drodzy, której słuchamy zresztą do dzisiaj. Zresztą ten rok ma jeszcze jedno chyba znaczenie, bo bodajże chyba pod koniec 1922 roku firma AT&T, której żeśmy już mówili, która generalnie telekomunikacją, transmisją się zajmowała, zaczęła sprzedawać czas antenowy w cenie $100 za 10 minut. Moi drodzy, właśnie tym Amerykańcom musicie podziękować za ten czas reklamowy i reklamy, które pojawiają się co chwila we wszelkich transmisjach radiowych, prawie wszelkich, bo nie w nowinkach oczywiście, i telewizji. Jednym słowem, moi drodzy, to oni w 1922 roku, czyli 100 lat z okładem temu, wprowadzili coś, co prześladuje nas do dnia dzisiejszego.

Było już oczywiście o sprawach związanych w początkach, natomiast to nie można zapomnieć o jeszcze jednej sprawie. Otóż w 1926 roku została zainaugurowana emisja stałych programów Polskiego Radia na fali długiej 1111 metrów. A radiostacja ta była zainstalowana na Fortach Mokotowskich w Warszawie z mocą 10 kW i należała do najsilniejszych w Europie. Zresztą ta tendencja była utrzymana, no bo w 1974 roku, jeżeli dobrze pamiętam, czy 74, koło Gąbina został uruchomiony nadajnik Polskiego Radia. No może nie miał akurat największej mocy, bo było to 2000 kW, 2 MW, ale był tam maszt w Gąbinie, który miał długość połowy fali, 646 metrów i był najwyższym tego typu obiektem na świecie, zresztą był największą budowlą inżynieryjną na świecie, która przetrwała do prac remontowych kilkadziesiąt lat później. Niestety później uległa katastrofie, ale nie zmienia to faktu, że przez kilkadziesiąt lat był to ten maszt uznawany za największą konstrukcję inżynierską w historii i to akurat należy podkreślić za każdym razem. A jeżeli już mowa o kwestiach transmisji, no to mówiliśmy tutaj o pierwszym programie Polskiego Radia, który nadawany jest w trybie analogowym, że tak powiem, i monofonicznym. Natomiast nie można zapomnieć, że w 1961 roku w USA rozpoczęło się nadawanie audycji radiowych w stereo na falach UKF-u. No i to akurat już zainicjowało akurat transmisje jak najbardziej ostre. Swoją drogą ten sam okres, bo mniej więcej w 1962 roku, dokładnie w 1962 roku, wystrzelono w kosmos satelita komunikacyjnego Telstar. No i nie wiem, czy pamiętacie, jest taki utwór The Shadows, chyba Telstar zatytułowany również. Chodziło o to, że to umożliwiało właśnie transkontynentalną emisję, transmisję sygnałów bezpośrednio do odbiorców bez udziału kabli. Swoją drogą oczywiście niezwykle ważna sprawa.

Skoro już się tyle nagadałem odnośnie Światowego Dnia Radia i nie tylko, no to jeszcze jedna sprawa, która może mieć znaczenie, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Otóż w 1993 roku rozpoczęło działalność pierwsze radio internetowe. No i w ten sposób rozpoczęła się przygoda, która zahaczyła również o nowinki. No ja się pochwalę, że pierwsze próby emisji internetowej podjęliśmy już w wieku 20, bo bodajże w roku 1999. Natomiast oficjalny status radia internetowego, radia uczelnianego Politechniki Krakowskiej, nowinki uzyskały w roku 1911, w 2011 roku, moi drodzy. No i tak historia się z radiem przynajmniej zamknęła, a ja ze swej strony dziękuję dzisiaj za uwagę i do usłyszenia.

Mamy dzisiaj piątek, 9 dzień października i 282 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Arnold, Dionizy, ale także Jan, Sara, Ludwig, Wincenty, Ginter, Aaron, Sybilla, Abraham, Bożydar, Gunter, Bogudar, Bogodar, Dionizus i Bożdar. Oj, dużo tych darów dzisiaj było. A poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, do czego oczywiście serdecznie zachęcamy. Dodatkowo bardzo łatwo powiązany z tym tematem Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, chociaż ostatnio mailem to podobno można załatwić. No i coś, co absolutnie z pocztą i listami mi się nie kojarzy, czyli Światowy Dzień Jaja, moi drodzy. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to dużo tego na nadchodzący weekend. Ja tylko tak pobieżnie podpowiem, że po pierwsze, możecie dzisiaj na 18.30 wybrać się do klubu Studio, a tam koncert Nocnego Kochanka, na który warto pójść, bo podskoczkiwać będzie można. Można również jutro przejść się na godzinę 20, również do klubu Studio, a tam Patriarch będzie koncertował, czyli brzmienia zdecydowanie cięższe. Natomiast w niedzielę na godzinę 19.15 do klubu Kwadrat, czyli obok naszych akademików, na Karna zespół, który grać dla was będzie i bawić. Natomiast jeżeli to by wam się wydawało jeszcze mało ilością propozycji do wykorzystania, to mogę wam podpowiedzieć, że jakby co do czego i no powiedzmy nie na czasie, to w Gwarku Lesbian Bad Dead i Bez OMS koncertować będą oczywiście całkiem wieczorową porą i w sobotę. Oczywiście zapraszam serdecznie na wszystkie te koncerty. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to mam dla was dwie propozycje weekendowe do wyboru. Po pierwsze, dramat z Robertem Pattisonem w roli głównej pod tytułem Primetime, a tutaj bardzo ambitny dziennikarz

próbuje się zintegrować ze środowiskiem przestępczym, a ściślej wynika tam, ale po jakimś czasie troszeczkę mu się chyba zaczyna zapominać, po co tam poszedł, a chciał zrobić doskonały materiał. Film do obejrzenia w Multikinie o godzinie 15.50 i 18.20 zarówno dzisiaj, jak i jutro. Dla tych, którzy woleliby wersję komediową, no to komediowy Tom Cruise, moi drodzy, i to w formacie, który może wam się zdecydowanie wydać niepodobny do siebie. Partneruje mu jeszcze John Goodman, a film pod tytułem Digger, czyli chodzi o to, że człowiek próbuje naprawiać świat, który własnoręcznie udało mu się zepsuć. Jednym słowem, komedia. A film możecie obejrzeć również dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17.20 lub 14.25. No i informacje bieżące. Teraz chciałbym was zaprosić nie na dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, tylko na poniedziałek, moi drodzy. I to nie byle gdzie, bo do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na godzinę 17, bo właśnie w poniedziałek w ramach kolejnego spotkania ekonomedycznego, czyli wykład organizowany przez Politechnikę Krakowską i Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji Ekonomet, będzie można wysłuchać rozmowy, wystąpienia Andrzeja Seweryna, jednego z najbardziej znanych i uznanych aktorów polskich, a będzie on mówił o teatrze i świecie wokół. Powtórzę jeszcze raz, Andrzej Seweryn w ramach wykładów ekonomedycznych na Politechnice Krakowskiej w poniedziałek o godzinie 17 w Kotłowni. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a można słuchać na okrągło całą dobę non-stop. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co jest do zrobienia, już żeście zrobili. Reszta po naszej stronie. A my gwarantujemy dobrą muzykę, bardzo ciekawe tematy i doskonałą atmosferę. To oczywiście wszystko dla was, moi drodzy. Natomiast ci, którzy chcieliby ewentualnie no nieco większy zakres zaangażowania wykazać, to przypominam, że cały czas poszukujemy osób, które chciałyby z nami współpracować i z nami współtworzyć radio, czyli prowadzić i realizować programy radiowe. Wystarczy się do nas zgłosić albo mailowo poprzez nowinki@pkedu.pl, ewentualnie zgłosić się osobiście w trakcie programów autorskich, na przykład w poniedziałek, środę i czwartek, nadajmy na to o godzinie 19. Myślę, że będzie to doskonała pora. A poza tym, dodatkowo przypominam, jeżeli już chodzi o szczegóły, już w nadchodzącym weekendzie, czyli w sobotę i niedzielę rano, tradycyjnie możecie wysłuchać powtórek naszych wieczornych programów z mijającego tygodnia. Natomiast o godzinie 17 w sobotę będzie zestaw materiałów informacyjnych, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli może nie premierowo, ale prapremierowo na pewno, czyli materiały, których bardzo, ale to bardzo dawno nie prezentowaliśmy na naszej antenie. To wszystko w ramach nowinek, a jeżeli chodzi o propozycję dzisiejszą, to przypominam, że o 21 możecie wysłać herbatki, na którą zaprasza was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

siłę spełnić swoje sny. Test dziecięcych lat, tak zadziwić świat.

Mamy dzisiaj piątek, 9 dzień października i 282 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Arnold, Dionizy, ale także Jan, Sara, Ludwik, Wincenty, Ginter, Aaron, Sybilla, Abraham, Bożydar, Gunter, Bogudar, Bogodar, Dionizius i Bożdar. Oj, dużo tych darów dzisiaj było. A poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, do czego oczywiście serdecznie zachęcamy. Dodatkowo bardzo łatwo powiązany z tym tematem Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, chociaż ostatnio mailem to podobno można załatwić. No i coś, co absolutnie z pocztą i listami mi się nie kojarzy, czyli Światowy Dzień Jaja, moi drodzy. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to dużo tego na nadchodzący weekend. Ja tylko tak pobieżnie podpowiem, że po pierwsze, możecie dzisiaj na 18.30 wybrać się do klubu Studio, a tam koncert Nocnego Kochanka, na który warto pójść, bo podskoczkiwać będzie można. Można również jutro przejść się na godzinę 20, również do klubu Studio, a tam Patriarch będzie koncertował, czyli brzmienia zdecydowanie cięższe. Natomiast w niedzielę na godzinę 19.15 do klubu Kwadrat, czyli obok naszych akademików, na Karna zespół, który grać dla was będzie i bawić. Natomiast jeżeli to by wam się wydawało jeszcze małą ilością propozycji do wykorzystania, to mogę wam podpowiedzieć, że jakby co do czego i no powiedzmy nie na czasie, to w Gwarku Lesbian Bad Dead i Bez OMS koncertować będą oczywiście całkiem wieczorową porą i w sobotę. Oczywiście zapraszam serdecznie na wszystkie te koncerty. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to mam dla was dwie propozycje weekendowe do wyboru. Po pierwsze, dramat z Robertem Pattisonem w roli głównej pod tytułem Primetime, a tutaj bardzo ambitny dziennikarz próbuje się zintegrować ze środowiskiem przestępczym, a ściślej wnika tam, ale po jakimś czasie troszeczkę mu się chyba zaczyna zapominać, po co tam poszedł, a chciał zrobić doskonały materiał. Film do obejrzenia w Multikinie o godzinie 15.50 i 18.20 zarówno dzisiaj, jak i jutro. Dla tych, którzy woleliby wersję komediową, no to komediowy Tom Cruise, moi drodzy, i to w formacie, który może wam się zdecydowanie wydać niepodobny do siebie. Partnerujmy jeszcze John Goodman, a film pod tytułem Digger, czyli chodzi o to, że człowiek próbuje naprawiać świat, który własnoręcznie udało mu się zepsuć. Jednym słowem, komedia. A film możecie obejrzeć również dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17.20 lub 14.25. No i informacje bieżące. Teraz chciałbym was zaprosić nie na dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, tylko na poniedziałek, moi drodzy. I to nie byle gdzie, bo do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na godzinę 17, bo właśnie w poniedziałek w ramach kolejnego spotkania ekonomedycznego, czyli wykład organizowany przez Politechnikę Krakowską i Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji Ekonomet, będzie można wysłuchać rozmowy, wystąpienia Andrzeja Seweryna, jednego z najbardziej znanych i uznanych aktorów polskich, a będzie on mówił o teatrze i świecie wokół. Powtórzę jeszcze raz, Andrzej Seweryn w ramach wykładów ekonomedycznych na Politechnice Krakowskiej w poniedziałek o godzinie 17 w Kotłowni. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a można słuchać na okrągło całą dobę non-stop. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co jest do zrobienia, już żeście zrobili. Reszta po naszej stronie. A my gwarantujemy dobrą muzykę, bardzo ciekawe tematy i doskonałą atmosferę. To oczywiście wszystko dla was, moi drodzy. Natomiast ci, którzy chcieliby ewentualnie nieco większy zakres zaangażowania wykazać,

To przypominam, że cały czas poszukujemy osób, które chciałyby z nami współpracować i z nami współtworzyć radio, czyli prowadzić i realizować programy radiowe. Wystarczy się do nas zgłosić albo mailowo poprzez nowinki@pkadu.pl, ewentualnie zgłosić się osobiście w trakcie programów autorskich, na przykład w poniedziałek, środę i czwartek, nadajmy na to o godzinie 19:00. Myślę, że będzie to doskonała pora. A poza tym, dodatkowo przypominam, jeżeli już chodzi o szczegóły, już w nadchodzącym weekendzie, czyli w sobotę i niedzielę rano, tradycyjnie możecie wysłuchać powtórek naszych wieczornych programów z mijającego tygodnia. Natomiast o godzinie 17:00 w sobotę będzie zestaw materiałów informacyjnych, a wieczorem o 20:00 z naszej odkurzonej, czyli może nie premierowo, ale prapremierowo na pewno, czyli materiały, których bardzo, ale to bardzo dawno nie prezentowaliśmy na naszej antenie. To wszystko w ramach nowinek, a jeżeli chodzi o propozycję dzisiejszą, to przypominam, że o 21:00 możecie wysłać herbatki, na którą zaprasza Was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Witam Was serdecznie na antenie Radia Nowinki. Nazywam się Tomasz Kapuśniak, a mam dla Was przyjemność poprowadzić inżynierskie historie.

Właśnie, inżynierskie historie dzisiaj jak najbardziej na naszej antenie. Swoją drogą, nie wiem czy macie świadomość, ale 13 lutego to jest Międzynarodowy Dzień Radia, w całym świecie oczywiście obchodzony. No, w związku z tym wypadałoby, żeby również i w naszej rozgłośni to święto obchodzić jak najdonośniej. A skoro tak, to postanowiłem wam przybliżyć ideę radia jako takiego. Zresztą inaczej, sam problem jak i kiedy powstało radio jest nadal problematyczny. No bo generalnie wszyscy pewnie, jakbyśmy zapytali jeszcze parę lat temu, byśmy powiedzieli, że twórcą radia jest Guglielmo Marconi, moi drodzy. On stworzył pierwsze radio i tak raczej przeszło. No ale to nie można zapomnieć również o tym, że no jednak nie tylko on miał pewne zasługi, bo tutaj na przykład Aleksander Popow nieco wcześniej również transmisje radiowe przeprowadził. Ale kluczowe tutaj okazuje się wojna, w zasadzie procesy patentowe, które toczyły się w Stanach Zjednoczonych, bo no w sumie już kilkadziesiąt lat po fakcie, że tak to określę. W 1943 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przyznał prawa patentowe Tesli, jeżeli chodzi o radio, moi drodzy. Ale rozprawa rozciągnęła się po śmierci wynalazcy, przez co powszechnie za twórcę radia uznaje się nadal Marconiego. No, mimo że przyznał on później, że wykorzystał wcześniejsze prace Tesli w zbudowaniu swojego urządzenia.

No właśnie, mówię Marconi, Tesla, Popow, ale to nie jest cała prawda, no bo mówimy w tym momencie o wynalazkach, które rozgrywały się w końcówce XIX wieku, w pierwszych latach XX. Natomiast trzeba cofnąć się troszeczkę wcześniej, bo już w 1820 roku duński fizyk Hans Christian Oersted odkrył, że przepływ prądu elektrycznego powoduje powstanie pola magnetycznego, które no później niejaki Ampère opisał teorię elektromagnetyzmu wraz z prawem Ampera, które zresztą uczymy się, że tak powiem, na jako podstawy elektrotechniki jako taki. Natomiast parę lat później, jak i Ricci zademonstrował telegraf elektryczny, który był urządzeniem umożliwiającym przesyłanie sygnałów elektrycznych na odległość 230 km, ale oczywiście nie bezprzewodowo, bo to były jeszcze sygnały. Natomiast jest to o tyle istotne, że z tym związany jest oczywiście telegraf, który w początkowym okresie był wykorzystywany do przesyłania sygnałów radiowych, oczywiście przy użyciu alfabetu Morsa. Natomiast nie można oczywiście zapomnieć, że wkład w to włożyli chociażby Faraday, który sformułował prawo indukcji elektromagnetycznej. Do tego należy również dodać pracę Gaussa. To są lata 30. XIX wieku. Natomiast właśnie, mówiłem tutaj już o kwestii telegrafu alfabetu Morsa. Sam alfabet telegraficzny, alfabet Morsa, został wynaleziony w 1834 roku. W związku z tym należy również o tym powiedzieć. Zresztą bezpośrednim wynikiem tego był telegraf samopiszący, który Morse zademonstrował rok później i co miało oczywiście też swoje przejście, że tak powiem, i znaczenie, jeżeli chodzi o rozpowszechnianie radia jako takiego. Tego komunikacyjnego oczywiście. Natomiast nie zmienia to faktu, że chyba pierwszy przypadek, kiedy udało się udokumentować bezprzewodowy przekaz sygnału elektrycznego na jakąś odległość, to były bardzo małe odległości, były badania Henry'ego na Uniwersytecie w Princeton, który w 1842 roku właśnie przy użyciu rozładowywania butelki lejdejskiej uzyskał, no powiedzmy, wychylenie igły magnetycznej w odległości kilku stóp, czyli około metra, dwóch metrów, ale właśnie to udokumentowało, że sygnał elektryczny, a w zasadzie elektromagnetyczny, można przesyłać bez udziału kabla.

No, nie możemy uciec jeszcze od tej osnowy technicznej, zanim przejdziemy, że tak powiem, do spraw bardziej prozaicznych, a mianowicie sama radio nie mogłoby istnieć bez wysokich napięć, które były akurat potrzebne do tego, aby no, stworzyć, że tak powiem, pole elektromagnetyczne mające szansę przenikać na znaczne odległości. No i tutaj Rumkorff, Niemiec zresztą, zastosował zasady indukcyjności do wytwarzania wysokich napięć przy użyciu pewnej cewki i to właśnie było jak najbardziej, że tak powiem, czynnikiem, które miało prawo zadziałać. Tak mimochodem jeszcze dodam, że w 1865 roku udało się zbudować aparat zmieniający dźwięk na przebiegi elektryczne. To, co prawda, w tych rozważaniach na razie nie ma znaczenia, ale za chwileczkę będzie miało jak najbardziej istotne. Bo w 1864 roku James Maxwell podsumował swoje teorie elektrodynamiki, stwierdzając również, że zmienne pole elektryczne wytwarza pole magnetyczne. No i właśnie jego równania Maxwella, opisują rozchodzenie się fali elektromagnetycznej, która to fala jest wykorzystywana jak najbardziej właśnie w konstruowaniu wszystkich urządzeń związanych właśnie z urządzeniami elektromagnetycznymi. No właśnie należałoby jeszcze dodać jedną rzecz, która na razie też nie ma większego znaczenia, skoro już tak chronologicznie idziemy. Bodajże w 1876 roku Bell skonstruował mikrofon elektromagnetyczny, który później w radiu jako takim normalnie rozumianym jak najbardziej miało zastosowanie.

Na początku mówiłem o Marconim, Tesli, Popowie, ale okazuje się, że niejaki Dolbar otrzymał pierwszy patent, który można tutaj zaprząc jako urządzenia radiowe, czyli transmitujące coś tam bezprzewodowo. Otóż właśnie on otrzymał w 1882 roku patent na bezprzewodowy indukcyjny system nadawania odbioru wykorzystujący cewkę indukcyjną i słuchawkę. Jednym słowem, macie tutaj jak najbardziej ciekawy zestaw. Zresztą a propos właśnie mikrofonu, o którym wspomniałem wcześniej i Dolbara, to należałoby jeszcze dodać jedną rzecz. Też w 1882 roku pewien rolnik z Kentucky w Stanach Zjednoczonych demonstrował bezprzewodowy przekaz głosu na odległość kilometra, wykorzystując przewodnictwo gruntu. Zresztą to zostało opatentowane w 1907 roku. Jest to pierwszy znany przypadek bezprzewodowego przekazania głosu. Nie miało to jeszcze oczywiście większego wpływu na radio, ale niejako dwa lata później Hertz wyeliminował z równań Maxwella koncepcję eteru i zapisał je w postaci 12 równań skalarnych, co już było prostą drogą do dalszych rozważań. No i tutaj pojawia się, moi drodzy, ktoś, kto jest znany wszem i wobec, ale właśnie on był chyba tym prekursorem teoretycznym, przynajmniej można chyba powiedzieć, czyli Thomas Alva Edison, bo on w 1885 roku opatentował system łączności poprzez indukcję elektrostatyczną pomiędzy dwoma stacjami zawierającymi anteny umieszczone na masztach. Patent wraz z zastrzeżeniami dotyczącymi anten został wykupiony przez Marconiego w 1903 roku. No i tutaj zaczynają się już kwestie związane i dyskusyjne, czy Marconi, czy Edison, czy ktoś inny. Co prawda mówiłem, że to jednak Tesla, ale moi drodzy, nie wszyscy akurat są do tego przyzwyczajeni.

No i teraz dochodzimy do punktu, w którym no w zasadzie należałoby to chyba wszystko spiąć ze sobą. Otóż Tesla. W 1891 roku on rzesz w USA rozpoczął serię wykładów o prądach wielkiej częstotliwości, w trakcie których proponuje wykorzystanie ich do przekazywania sygnałów i wykonuje praktyczne demonstracje. No, zaowocowało to, że dwa lata później konstruuje swój bezprzewodowy system do przekazywania inteligencji, jak wtedy nazwano informację. Nie podał jednak informacji, na jaką odległość działa jego system, ale musiała być odległość znaczna, nawet około 50 km, bo był on używany do zdalnego sterowania z laboratorium łodzią pływającą po rzece Hudson. Zresztą niektórzy obserwatorzy sugerowali nawet znacznie większe odległości, ale nie ma to, że tak powiem, chyba znaczenia na tym etapie. Bo rok później z kolei Oliver Roach w czasie publicznych okładów demonstrował układ radiowej transmisji informacji z odbiornikiem opartym o koherer. No i w trakcie prezentacji używał również alfabetu Morsa, co ma oczywiście znaczenie do dalszego, że tak powiem, dalszej rozmowy o radiu. Zresztą, jeżeli już mowa było o Tesli, Edisonie, nie można zapomnieć właśnie o Aleksandrze Popowie, który w maju 1895 roku zademonstrował na pewnym zjeździe naukowców w Petersburgu konstrukcję wykrywacza burz, który umożliwiał wykrywanie burz, ale przecież chodziło tutaj głównie właśnie o te fale elektromagnetyczne, które burze generowały. No i poinformował też o możliwości odbioru sygnału z iskrowników. No co akurat prostą drogą możemy przerzucić do kwestii związanej z przesyłem akurat sygnałów Morsa. Zresztą w tym samym roku Guglielmo Marconi prowadził doświadczenia z łącznością bezprzewodową, a pod koniec roku przesyłał sygnały na odległość ponad 3 km. I to akurat jest moment, w którym zaczynamy dochodzić, kiedy rok później Marconi w Londynie złożył swój pierwszy wniosek patentowy dotyczący telegrafii bezprzewodowej. Zresztą w tym samym roku wykorzystano akurat, no być może rozwiązania, które już kiedyś były, do sterowania radiowego łodzią, która pływała po Tamizie. Zresztą ma to swoje chyba również znaczenie, jeżeli chodzi o zastosowania praktyczne, bo już rok później Marconi otrzymał brytyjski patent na swój system telegraficzny i przy okazji założył właśnie wtedy firmę, którą do no jeszcze niedawna znaliśmy jako Marconi Company, czyli producent sprzętu radiowego czy radiofonicznego.

No a skoro już doszliśmy, że tak powiem, do momentu, kiedy transmitowano sygnały zdalne, transmitowano telegrafię, to właśnie w 1901 roku, i tutaj akurat zaskoczę was na pewno, bo było to w Brazylii. Właśnie tam pewien brazylijski ksiądz po raz pierwszy zademonstrował publicznie radiową transmisję głosu ludzkiego na odległość 8 km. I było to w São Paulo. Zresztą jest to akurat no, przejaw tego, co na pewno wiąże się z radiem. Zresztą w tym samym roku Marconi zainstalował pierwsze urządzenie radiotelegraficzne w samochodzie, co miało akurat pewne znaczenie praktyczne. Zresztą samochody wtedy no, to była sama nowość, a jeszcze z urządzeniem radiotelegraficznym. Zresztą w tym samym roku Marconi próbował przesłanie komunikatów przez Atlantyk. Sukces zresztą uzyskał w grudniu, ale nie wszyscy, że tak powiem, się z tym zgadzali. Zresztą rok później w Ameryce zostało opatentowane nadawanie odbiór sygnałów zakodowanych w postaci modulacji częstotliwości, tak zwane FM-u. I tutaj jesteśmy, moi drodzy, właśnie w pierwszym miejscu, gdzie dochodzimy do radia takiego, jakie znamy.

Tak, mówiłem o tym, że Amerykanin Cornelius Ethelred opatentował modulację częstotliwości, ale w tym samym roku powstała superheterodyna, która była podstawą konstrukcji urządzeń odbiorczych. No, w zasadzie nawet jeszcze do dnia dzisiejszego możemy takie spotkać, także jest to na pewno coś na pewno bardzo istotnego. Natomiast przechodzimy już do zastosowania, że tak powiem, bardziej praktycznego, bo w 1906 roku bodajże Lee de Forest zaczął badać zasady rozprowadzania się fal radiowych i warunków propagacji fal. W związku z tym można mówić, że wtedy zaczęto tworzyć podstawy do radiodyfuzji jako takiej. Zresztą parę lat później, bo w 1908 roku De Forest zainstalował na wieży Eiffla nadajnik transmitujący muzykę z gramofonu, która była słyszalna w odległości 500 km. W związku z tym jest to na pewno coś niesamowicie istotnego. No i uwaga, mamy 1909 rok, Marconi i Van Braun otrzymali Nagrodę Nobla za osiągnięcie w dziedzinie radiotelegrafii, co akurat znaczyło, że w końcu mamy już do czynienia z czymś, co akurat jest jak najbardziej funkcjonalne i do zastosowania. Bo telegrafia już w tym momencie funkcjonowała, zresztą pamiętajcie, tonący Titanic i sygnał SOS, to akurat jest, wchodzi w kanony. Natomiast to, co nas zaczęło interesować, jeżeli chodzi o transmisję na większe odległości, to bodajże w 1915 roku spółka AT&T przesłała ludzki głos drogą radiową przez Atlantyk, a sygnał nadawany z Waszyngtonu był słyszalny m.in. w Paryżu, ale również na Hawajach, co świadczy o tym, że propagacja jak najbardziej była.

Propagacja propagacją, ale nadchodzi rok 1920, moi drodzy. Taka miejscowość Pittsburgh w Stanach Zjednoczonych znana skądinąd, że krzyżują się jedne z głównych autostrad amerykańskich, ale właśnie tam w 1920 roku tych autostrad jeszcze nie było, ale właśnie tam rozpoczęto pierwsze regularnie nadawanie programu radiowego. Stację radiową o znaku wołaczym KDK zorganizował Frank Conrad, którego radioamatorskie transmisje muzyki wzbudziły zainteresowanie władz firmy Westinghouse, Elihi Company, no i w tym momencie Westinghouse również zaczął się interesować tego typu sprawami. No i właśnie o superheterodynie mówiłem, ale dopiero rok, dwa lata później w zasadzie został wynaleziony odbiornik superreakcyjny, który umożliwił powstawanie, akurat konstruowanie odbiorników, które były relatywnie tanie w produkcji, a nie wymagały, że tak powiem, jakichś niesamowitych konstrukcji. Zresztą o tym 22 roku należy wspomnieć jeszcze o innej stronie, no bo wyobraźcie sobie, że właśnie wtedy powstała pierwsza wielka sieć radiowa, czyli BBC, moi drodzy, której słuchamy zresztą do dzisiaj. Zresztą ten rok ma jeszcze jedno chyba znaczenie, bo bodajże chyba pod koniec 1922 roku firma AT&T, której żeśmy już mówili, która generalnie telekomunikacją, transmisją się zajmowała, zaczęła sprzedawać czas antenowy w cenie $100 za 10 minut. Moi drodzy, właśnie tym Amerykańcom musicie podziękować za ten czas reklamowy i reklamy, które pojawiają się co chwila we wszelkich transmisjach radiowych, prawie wszelkich, bo nie w nowinkach oczywiście, i telewizji. Jednym słowem, moi drodzy, to oni w 1922 roku, czyli 100 lat z okładem temu, wprowadzili coś, co prześladuje nas do dnia dzisiejszego.

radiostacja ta była zainstalowana na fortach mokotowskich w Warszawie z mocą 10 kW i należała do najsilniejszych w Europie. Zresztą ta tendencja była utrzymana, no bo w 1974 roku, jeżeli dobrze pamiętam, czy 74, koło Gąbina został uruchomiony nadajnik Polskiego Radia. No może nie miał akurat największej mocy, bo było to 2000 kW, 2 MW, ale był tam maszt w Gąbinie, który miał długość połowy fali, 646 metrów i był najwyższym tego typu obiektem na świecie, zresztą był największą budowlą inżynieryjną na świecie, która przetrwała do prac remontowych kilkadziesiąt lat później. Niestety później uległa katastrofie, ale nie zmienia to faktu, że przez kilkadziesiąt lat był to ten maszt uznawany za największą konstrukcję inżynierską w historii i to akurat należy podkreślić za każdym razem. A jeżeli już mowa o kwestiach transmisji, no to mówiliśmy tutaj o pierwszym programie Polskiego Radia, który nadawany jest w trybie analogowym, że tak powiem, i monofonicznym. Natomiast nie można zapomnieć, że w 1961 roku w USA rozpoczęło się nadawanie audycji radiowych w stereo na falach UKF-u. No i to akurat już zainicjowało akurat transmisje jak najbardziej ostre. Swoją drogą ten sam okres, bo mniej więcej w 1962 roku, dokładnie w 1962 roku, wystrzelono w kosmos satelita komunikacyjnego Telstar. No i nie wiem, czy pamiętacie, jest taki utwór The Shadows, chyba Telstar zatytułowany również. Chodziło o to, że to umożliwiało właśnie transkontynentalną emisję, transmisję sygnałów bezpośrednio do odbiorców bez udziału kabli. Swoją drogą oczywiście niezwykle ważna sprawa.

Skoro już się tyle nagadałem odnośnie Światowego Dnia Radia i nie tylko, no to jeszcze jedna sprawa, która może mieć znaczenie, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Otóż w 1993 roku rozpoczęło działalność pierwsze radio internetowe. No i w ten sposób rozpoczęła się przygoda, która zahaczyła również o nowinki. No ja się pochwalę, że pierwsze próby emisji internetowej podjęliśmy już w wieku XX, bo bodajże w roku 1999. Natomiast oficjalny status radia internetowego, radia uczelnianego Politechniki Krakowskiej, nowinki uzyskały w roku 1911, w 2011 roku, moi drodzy. No i tak historia się z radiem przynajmniej zamknęła, a ja ze swej strony dziękuję dzisiaj za uwagę i do usłyszenia.

0: i tego nie wie nikt.
1: Radio Nowinki, Eastwest Rockers, Eastwest FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
2: Yo, z tej strony Eastwest Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to dużo tego na nadchodzący weekend. Ja tylko tak pobieżnie podpowiem, że po pierwsze, możecie dzisiaj na 18.30 wybrać się do klubu Studio, a tam koncert Nocnego Kochanka, na który warto pójść, bo podskoczkiwać będzie można. Można również jutro przejść się na godzinę 20, również do klubu Studio, a tam

To mam dla was dwie propozycje weekendowe do wyboru. Po pierwsze dramat z Robertem Pattisonem w roli głównej pod tytułem Primetime, a tutaj bardzo ambitny dziennikarz próbuje się zintegrować ze środowiskiem przestępczym, a ściślej wynika tam, ale po jakimś czasie troszeczkę mu się chyba zaczyna zapominać, po co tam poszedł, a chciał zrobić doskonały materiał. Film do obejrzenia w Multikinie o godzinie 15.50 i 18.20 zarówno dzisiaj, jak i jutro. Dla tych, którzy woleliby wersję komediową, no to komediowy Tom Cruise, moi drodzy, i to w formacie, który może wam się zdecydowanie wydać niepodobny do siebie. Partneruje mu jeszcze John Goodman, a film pod tytułem Digger, czyli chodzi o to, że człowiek próbuje naprawiać świat, który własnoręcznie udało mu się zepsuć. Jednym słowem, komedia. A film możecie obejrzeć również dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17.20 lub 14.25. No i informacje bieżące. Teraz chciałbym was zaprosić nie na dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, tylko na poniedziałek, moi drodzy. I to nie byle gdzie, bo do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na godzinę 17, bo właśnie w poniedziałek w ramach kolejnego spotkania ekonomedycznego, czyli wykład organizowany przez Politechnikę Krakowską i Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji Ekonomet, będzie można wysłuchać rozmowy, wystąpienia Andrzeja Seweryna, jednego z najbardziej znanych i uznanych aktorów polskich, a będzie on mówił o teatrze i świecie wokół. Powtórzę jeszcze raz, Andrzej Seweryn w ramach wykładów ekonomedycznych na Politechnice Krakowskiej w poniedziałek o godzinie 17 w Kotłowni. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a można słuchać na okrągło całą dobę non-stop. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co jest do zrobienia, już żeście zrobili. Reszta po naszej stronie. A my gwarantujemy dobrą muzykę, bardzo ciekawe tematy i doskonałą atmosferę. To oczywiście wszystko dla was, moi drodzy. Natomiast ci, którzy chcieliby ewentualnie nieco większy zakres zaangażowania wykazać, to przypominam, że cały czas poszukujemy osób, które chciałyby z nami współpracować i z nami współtworzyć radio, czyli prowadzić i realizować programy radiowe. Wystarczy się do nas zgłosić albo mailowo poprzez nowinki@pk.pl, ewentualnie zgłosić się osobiście w trakcie programów autorskich, na przykład w poniedziałek, środę i czwartek, nadajmy na to o godzinie 19. Myślę, że będzie to doskonała pora. A poza tym, dodatkowo przypominam, jeżeli już chodzi o szczegóły, już w nadchodzącym weekendzie, czyli w sobotę i niedzielę rano, tradycyjnie możecie wysłuchać powtórek naszych wieczornych programów z mijającego tygodnia. Natomiast o godzinie 17 w sobotę będzie zestaw materiałów informacyjnych, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli może nie premierowo, ale prapremierowo na pewno, czyli materiały, których bardzo, ale to bardzo dawno nie prezentowaliśmy na naszej antenie. To wszystko w ramach nowinek, a jeżeli chodzi o propozycję dzisiejszą, to przypominam, że o 21 możecie wysłać herbatki, na którą zaprasza was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam. Hey you! Watch this!

siłę spełnić swoje sny. Test dziecięcych lat, tak zadziwić świat.

0: Мать.
1: Я сегодня

spełnić swoje sny. Test dziecięcych lat, tak zadziwić świat.